Signal u din is-seta G7 Friday swim kien miej Gabi Bargi, Melodija. Grazzi tal-li kontu miej lejla, jien nerġan kumakum għada. Ciao!